0: gwiazd.
1: Nie wiem nic na pewno, pewno nie wiem nic. Miałaś być na serio, zastąpię to błysk.
2: SK2 Konin.

0: tam znać.
1: SK2.
2: SK2. Konin.
3: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
0: Maj już się skończył, ale na naszej liście dopiero się rozkręca. Maj to nowy numer Michała Szpaka. Jeśli ten maj robi wam robotę na początku czerwca, to dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
0: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga, Konin! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być od 6 do 7 czerwca. Konin, ulica Hyacyntowa, Konkolowa, za przychodnią. Cyrk na wodzie!
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
3: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: I po reklamie.

0: promocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
0: Największe święto polskiej muzyki.
2: Właśnie dlatego nie może nas tam zabraknąć.
3: Będziemy na miejscu z naszym festiwalowym studiem.
4: Porozmawiamy z gwiazdami
2: i z fanami polskich piosenek.
1: Słuchaj już dziś i oglądaj na Instagramie SK2.
0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga, Konin, cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być od 6 do 7 czerwca. Konin, ulica Hiacyntowa, Konkolowa, za przychodnią. Cyrk na wodzie.
15: I po reklamie.

0: Ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. I po reklamie.

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Maj już się skończył, ale na naszej liście dopiero się rozkręca. Maj to nowy numer Michała Szpaka. Jeśli ten maj robi wam robotę na początku czerwca, to dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
16: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
15: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Uwaga, Konin, cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być od 6 do 7 czerwca. Konin, ulica Hyacyntowa, Konkolowa, za przychodnią. Cyrk na wodzie.
19: I po reklamie.

0: Tylko ja.
1: Reklama.
2: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kaufland jest fresh.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Buł w dół z Mediamarkt! W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
7: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
8: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
7: I to gdzie?
8: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: I po reklamie.
15: Jest 9. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Po wymagającym i wyrównanym meczu Polka zagra w finale French Open. Maja Chwalińska wygrała z rosyjską tenisistką Dianą Schneider 7-6 i 6-4. W finale Wielkiego Szlema Polka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą. A to już w sobotę o 15:00. Wtargnął z nożami przed ołtarz w trakcie procesji Bożego Ciała. Do zdarzenia doszło w Sosnowcu. Mężczyzna został szybko zatrzymany przez policję. Okazało się, że był pijany.
16: Był to 52-letni mieszkaniec Sosnowca, który w chwili zdarzenia miał około 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Nikomu nic nie stało.
15: Mówił Bartłomiej Mysłek z policji w Sosnowcu. Zatrzymany mężczyzna ma zostać dziś przesłuchany. Wśród atrakcji Czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania już 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwsza edycja warszawskich targów obronnych, pierwszego dnia spotkania i dyskusje ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.
17: Nie wiem, może mi się wydaje, ale chyba w historii French Open nie było jeszcze czegoś takiego, żeby zawodniczka, która zaczęła swoją przygodę w kwalifikacjach, dotarła aż do finału. Mamy się czym chwalić, to od dzisiaj nasz nowy towar eksportowy, Maja Chwalińska. Wielkie, wielkie brawa, cały kraj szaleje, Maju, na twoim punkcie. Tak jak na punkcie czego?
18: Najlepsze polskie hity.
17: Oto to! To nasze hasło. Dobre, bo polskie. Półtorej minuty po godzinie 9. Dawid Wajda, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie muzyczne. I nie tylko, mamy swoich gości w Opolu. O tym będziemy opowiadać. Wanda i Banda na początek naszego dzisiejszego spotkania. Za chwilę Bledka. Zróbcie głośniej, delektujcie się w ten długi czerwcowy weekend dobrą polską muzyką.

czas. Słuchamy najlepszych polskich hitów cały czas. Oskar Cym z Radio SK, za chwilę Anita Lipnicka. 15 minut mamy po 9. Dzisiaj 5 dzień czerwca. Zobaczcie, jak to czas szybko leci. Waleria, Walter, Bonifacy, Igor, Jakub, Ferdynand, Zenaida, Genadiusz i Doroteusz obchodzą imieniny. Dzisiaj Światowy Dzień Środowiska. I dla tych, którzy wcześniej wstali w długi weekend, bardzo ważna rzecz. Międzynarodowy Dzień Walki z nielegalnym, nieraportowanym i nieregulowanym połowem ryb. No, no, no! Jak ktoś nie zgłosił, drodzy hobbyści, entuzjaści. Dzień Ochrony Środowiska, no to mówiłem. Święto Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa. Tylko w Warszawie. Święto Informatykę. Gdzie indziej? Nie. Więc odcinamy się od telefonów. Najlepiej przyłączyć się do radia i słuchać najlepszych polskich hitów. U nas też będą dzisiaj łączenia z Opola. Mamy swoją ekipę. Będę o tym wspominał. Będę w kontakcie z chłopakami. Rafał Adamczak, Łukasz Zduńczyk. Oni są w Opolu i o tym jeszcze będzie czas poopowiadać. Tymczasem zapowiada Anita Lipnicka. Jeszcze troszeczkę sobie możemy się pobujać o tej porze. W sumie, jak na weekend, jest jeszcze wcześnie.

0: Polskiej w Opolu.
1: Zawsze mam ciarki, jak słyszę ten wstęp do festiwalu polskiego, polskiej piosenki w Opolu. 29 minut po 9:00. Dużo dzisiaj o Opolu będziemy opowiadać. Mamy tam swoich ludzi. Będzie specjalny program prowadzony z Opola. Najpierw przez Rafała Adamczaka, później przez Łukasza Zduńczyka. Również Gorąca Polska 20 zostanie poprowadzona z naszego mobilnego studia, który jest w amfiteatrze w Opolu. Bardzo to wszystko wygląda ciekawie. Już nie mogę się doczekać 13:00, kiedy to z Rafałem Adamczakiem się połączymy. I on będzie stamtąd dla was prowadził program i grał najlepsze polskie hity. Będzie miał gości. Na razie nie zdradzę. Na razie nie zdradzą. Musicie zostać z nami. Będę to po części powolutku zdradzał. Natomiast co działo się wczoraj w Opolu? Wczoraj był konkurs debiutów. Wygrała Karolina Harko. To są młodzi, zdolni, utalentowani. O nich jeszcze nie słychać, ale to ma im otworzyć drzwi do kariery. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie w przypadku Karoliny Harko, która zaprezentowała utwór Hamak na polskiej scenie i tym, że utworem właśnie wygrała. Dzisiaj też dużo gwiazd pojawi się na polskiej scenie, na opolskiej scenie. W sumie fajnie to brzmi. Opolska scena, polska scena. To wszystko się przecież łączy. Dzisiaj mamy dwa koncerty. Koncert premier i koncert hip-hopowy. Hip-hop jedno podwórko. Najpierw premier o 20, później ten hip-hopowy koncert o 22:15. No i będzie się działo. To już mogę zdradzić, kto pojawi się na scenie. Kamil Bednarek z Andrzejem Krzywym i Patrycją Markowską, Michał Wiśniewski, Kuba Szmajkowski, Wixen, Poparzeni Kawą 3, Maciej z Kuba, Krzysztof Iwaneczko, Jan Piwowarczyk. Proszę bardzo, taki zestaw polskich gwiazd. Myślę, że ktoś z nich dzisiaj do naszego mobilnego studia także wpadnie. Słuchajcie nas, włączcie SK2, będziecie z Opolem na bieżąco.

0: Doda w tym momencie na antenie Radia SK2 i powiem wam, że to nie ostatni raz, kiedy Doda pojawia się dzisiaj na antenie Radia SK2 i nie mówię wcale o piosence. Mówię o osobistym pojawieniu się więcej, nie powiem kiedy, co i jak, ale będzie. To wam obiecuję. 18 minut zostało nam do godziny 10. W tej godzinie jeszcze Ewa Farna, będzie także Magda Fam.
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie może nas tam zabraknąć.
4: Będziemy na miejscu z naszym festiwalowym studiem.
5: Porozmawiamy z gwiazdami
6: i z fanami polskich piosenek.
7: Słuchaj już dziś i oglądaj na Instagramie SK2.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga, Konin, cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być od 6 do 7 czerwca. Konin, ulica Hyacyntowa, Konkolowa, za przychodnią. Cyrk na wodzie.
15: I po reklamie.

0: Kłamstwo ma krótkie nogi dla tego, kto kłamie. A dla tego, który jest okłamywany, wręcz wydłuża się mu się nogi. I słyszymy Magda Fam na koniec tego utworu mówi: odchodzę stąd. I to pewnie w bardzo szybkim tempie, jeśli kiedyś została okłamana. Bo o tym właśnie traktuje ten utwór. Zbliżamy się do 10:00. Najświeższe newsy w Radiu SK2 już za chwilę. Oczywiście, że będzie o Mai Chwalińskiej. Wielki jej sukces. Wrócimy do tego, że Polka zagra w finale French Open. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: W kinie Oscar będziemy świętować 90. urodziny Pavarottiego. Jak wiemy, artysty nie ma już wśród nas, ale jesienią w ubiegłym roku w słynnej Arena di Verona zebrały się największe gwiazdy opery i popu, by dać niebywały koncert, który przywrócił do życia Luciana Pavarottiego. Koncert retransmitowany w Koninie. Macie do wyboru dwa terminy. 14 czerwca o godzinie 14 i 5 lipca, a szczegóły znajdziecie na stronie kina Oscar.
8: Jest 10:00, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Spodziewam się piekielnie trudnego meczu, mówi Maja Chwalińska przed finałem Roland Garros. Polka jako pierwsza zawodniczka w historii z kwalifikacji dotarła do finału francuskiego turnieju Wielkiego Szlema. Rywalką Mai będzie Rosjanka Mira Andrzejewa.
9: Spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką z topu, gra niezwykle solidnie. Trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafi.
8: A finał już w sobotę o 15:00. Tragedia w Tatrach. Jedna osoba nie żyje, druga w ciężkim stanie walczy o życie w szpitalu. To po wypadku na Rysach. Dwoje turystów spadło ze szczytu. Akcję ratunkową utrudniały warunki pogodowe. Ratownicy Topr ostrzegają, w wyższych partiach szlaku na Rysy panują zimowe warunki. Policjanci drogówki prowadzą wzmożone kontrole. Potrwają do poniedziałku włącznie.
10: Będziemy zwracać przede wszystkim uwagę na stan trzeźwości kierowców. Będziemy zwracać uwagę na prędkość, z jaką przemieszczają się kierowcy.
8: Mówi Tomasz Zieliński z warmińsko-mazurskiej policji. Jak dodaje, służby będą też kontrolować stan techniczny pojazdów.
0: Minuta po 10:00. Jest długi weekend, czerwcowy weekend. Być może ktoś z was dopiero otworzył prawe oko, a w kuchni radio już gra. O, i to się bardzo ceni. Dawid Wajda, cześć ponownie. Witam i zapraszam.

to zasada jest taka, kto wcześniej wstał, włączył w kuchni to radio, teraz przygotowuje śniadanko w tej kuchni i tym, którzy otworzyli dopiero oko, przynoszą śniadanie do łóżka. Andrzej Piaseczny teraz.

Vacon. Vacon. Eskadrona Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

0: Młodość, młodość, ale nie tylko młodość się liczy, tak się okazuje. 14 minut po 10.
1: SK2 na 63. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
0: Poza debiutami wczorajszymi na koncercie w Opolu był także festiwal Super Jedynki. I tutaj zazwyczaj doceniani są ci, którzy od lat stoją na polskiej scenie muzycznej. I tak między innymi Super Jedynkę dostała Fromental za niepowtarzalny styl i talent. Renata Przemyk za niezmienny charakter. Grupa Kombi za 50 lat pracy artystycznej i muzykę, która łączy pokolenia z nieco młodszych artystów. Dawid Kwiatkowski, proszę bardzo, za ciągłe poszukiwanie nowych inspiracji. Ralf Kamil za dziesięciolecie debiutu i za każdy zaskakujący występ, za bycie artystą kompletnym, o tak. Tutaj jeszcze Majka Jeżowska dostała za 40-lecie premiery, a ja wolę moją mamę Jam za 40-lecie wydania płyty Cegła i za grę w rytm bluesa. No i na koniec jeszcze zostawiłem sobie artystkę, której utwór za chwilę zagram na antenie radia SK2. Wczoraj na deskach opolskich pojawiła się także Natalia Kukulska, która w koncercie Super Jedynek otrzymała nagrodę za wieloletnie śpiewanie od dziecięcego debiutu, czyli 40 lat na scenie. Zobaczcie, jaki mamy przekrój polskich artystów, a coraz młodsi tworzą, coraz młodsi chcą się wdrapać na same szczyty. To wszystko w te kilka pięknych, magicznych dni w Opolu. My tam też będziemy się po 13 łączyć z naszymi wysłannikami, Rafał Adamczyk, Łukasz Zduńczyk. Oni są na miejscu, czekają na was. Szczegóły jeszcze w tym programie. Ja już teraz gram Natalię Kukulską.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie długi czerwcowy weekend. Niektórzy sobie mówią 29 minut po 10. Męskie granie orkiestra tegoroczne. Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino. I to się zacznie już pod koniec czerwca. Tegoroczna trasa męskiego grania. W ostatni weekend, dokładnie czerwca, w Żywcu się zaczyna, a później zatrzyma się w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie całej trasy koncertowej w drugiej połowie sierpnia w Warszawie. No, niektórzy się nie mogą doczekać, ale tak, zaczyna się ten festiwal. Czas w naszym kraju. Też dzisiaj przecież koncert w Opolu. Wczoraj był, dzisiaj będzie, jutro będzie. No i tak tam będziemy z wami przez cały czas. Będziemy oczywiście do tego wracać. Rozmawiałem już z chłopakami. Oni po śniadanku będą się szykować i spotkamy się razem w okolicach Filharmonii. Tam będzie nasze plenerowe studio. No i cóż, słuchajcie, jeśli ktoś przy grillu, bo to przecież długi czerwcowy weekend, no to trzeba coś podegrać fajnego, przyjemnego. Sasza Strunin teraz w tym momencie na naszej antenie. A wy dajcie znać, czy grillujecie ten w ogóle długi czerwcowy weekend. Kto grilluje? 726-826-826. Na Messengerku głosóweczki też mile, chętnie przyjmę. Kiedy

0: Lola Lola. Jak ja lubię tytuł tego utworu. Grupa Vime w Radiu SK2 to najlepsze polskie hity. Stolica polskiej piosenki na co dzień. 365 dni w roku to u nas na antenie Radia SK2, ale dzisiaj oczywiście wszystko też przenosi się do Opola. Będziemy o tym was na bieżąco informować. 19 minut zostało nam do godziny 11. Czytam cały czas o tym sukcesie Mai Chwalińskiej. Jutro zagra finał Rolanda Garrosa. Coś nieprawdopodobnego. Zawodniczka, która musiała wszystko zaczynać od kwalifikacji. Czytam, że Maja Chwalińska na French Open już zarobi dwa razy tyle, tylko na French Open, niż przez całą swoją karierę gry w tenisa. No, warto brać udział w turniejach. Młodzież niech tutaj teraz robi głośniej, kto tam gdzieś się na trening jakiś zapisuje. Warto, naprawdę warto. W tej godzinie pojawi się jeszcze Igo, będą także bratanki, bądźcie z nami.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Maj już się skończył, ale na naszej liście dopiero się rozkręca. Maj to nowy numer Michała Szpaka. Jeśli ten maj robi wam robotę na początku czerwca, to dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99, a ketchup Kotlin jedynie 4,89, kupując dwa.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Uwaga, Konin, cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być od 6 do 7 czerwca. Konin, ulica Hyacyntowa, Konkolowa, za przychodnią. Cyrk na wodzie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: I po reklamie.

0: że do ostatniego tchu będę całym życiem mu, śpiewają bratanki. A tu czasy się zmieniają, ze statystyk wynika, że najczęstszą przyczyną rozwodów jednak są śluby. Więc to różnie bywa. Zbliżamy się do 11:00, za chwilę newsy na antenie Radia SK2. Oczywiście, że wrócimy do tematów bieżących, a będą burze w kraju. I powiemy co, gdzie i jak. Bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Niskie ceny są codziennie.

0: za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Jest 11. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Uwaga na burze. Synoptycy IMGW wydali alerty pierwszego i drugiego stopnia. To na wschodzie kraju. Wraz z burzami w prognozach silne opady deszczu i porywy wiatru do 80 km na godzinę. Lokalnie również grad. Alerty obowiązują do godziny 23, a ostrzeżenia przed intensywnym deszczem wydano też dla części Dolnego Śląska i Lubuskiego. Dron morski eksplodował w porcie Konstancy. To doniesienia z Rumunii. Detonacja bezzałogowca na szczęście nie spowodowała ofiar ani nie dokonała zniszczeń. Jak podał rumuński resort obrony, dron należy do typu używanego w wojnie w Ukrainie. To wydarzenie pozwoli poczuć się jak w średniowieczu. W niedzielę w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się historyczny piknik rodzinny Wioska Wikinga.
3: Dużo grup odtwórstwa historycznego, pokaz walk, rzemiosł, dzika kuchnia, strefa zabaw dla dzieci.
2: Mówi Izabela Daniels z Akademii Piotrkowskiej. To będzie już 13. edycja pikniku. Wstęp wolny.
4: Minuta po 11:00. Witam. Wczoraj był grill, na którym było 12 osób. Tak napisała na Messengerze Magda, czyli grillujecie, czyli jest, czyli się zgadza. Długi czerwcowy weekend spędzamy tak, jak należy. W ogóle w wielu diecezjach to dzisiaj jest dyspensa.
1: Najlepsze polskie hity.
5: Polskie hity.
1: Polskie hity.
4: A tam, gdzie nie ma, to pyk do innej diecezji i już mamy kiełbaseczkę śląska, krakowska, podwawelska, jaką sobie zamarzycie. I la la la la la la sobie podśpiewujemy. Tak, dokładnie, mrozy już teraz w Radiu SK2. Dawid Wajda, cześć, witajcie.

0: ciebie tu.
1: Wszyscy odnajdujemy się w najlepszych polskich hitach. To u nas na antenie Radia SK2 Wilki. Na 15 minut po 11 za chwilę Sylwia Grzeszczak. Ja troszeczkę zacząłem przeglądać kolorowe gazety. Jest na przykład rozczochrana pani Kożuchowska Małgorzata. Jakiej jeszcze nie znamy? Tak jest napisane w prasie. Odziana w dresy i bez makijażu, ale nadal na bogato. Paparazzi przyłapali Małgorzatę Kożuchowską w sportowym obuwiu i bez makijażu. Jednak wygląda bardzo młodzieżowo, jest opisane. I teraz jest tak. Skoro nadal na bogato, tu jest taki dodatek. Luźny styl, ale bez przesady. Torebka za 20 tysięcy złotych pasuje do auta wartego 400 tysięcy złotych. No, trzeba przyznać, że to prawda. Zatem, drogie panie, jak na przykład nie macie nawet prawa jazdy, nie macie samochodu, to nie powinno być też torebki. Wtedy brak torebki pasuje do braku samochodu. SK

0: Jeszcze raz dzisiaj Patrycja Markowska wystąpi na deskach Teatru Opolskiego, bo przecież będzie tam śpiewała. Już więcej teraz.
1: SK2 na 63. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
0: Będzie miała premierę, bo dzisiaj koncert premier, nie sama, bo Patrycja Markowska ma nowy utwór z Kamilem Bedarkiem i Andrzejem Krzywym, utwór zatytułowany Fale, i dzisiaj na żywo w Amfiteatrze Opolskim zostanie to wszystko zaprezentowane. Nasze mobilne studio Radia SK2 w pobliżu Filharmonii Opolskiej powoli zaczyna się budować, z tego co wiem. Zapraszamy was serdecznie, jeśli jesteście w Opolu, będzie tam można z chłopakami pogadać. Na miejscu jest Rafał Adamczyk i Łukasz Zduńczyk. Oni poprowadzą stamtąd na żywo program od godziny 13, więc jeśli ktoś z was, drodzy słuchacze, jest w Opolu, wybiera się na festiwal, albo po prostu jest akurat w tej miejscowości, no to gorąco zachęcamy w pobliżu Filharmonii Opolskiej, tam będzie nasze studio. Dzisiaj na deskach amfiteatru z kolei masa polskich gwiazd, poza wymienionym Kamilem Bednarkiem, Andrzejem Krzywym i Patrycją Markowską, usłyszymy także Michała Wiśniewskiego, Kubę Szmajkowskiego, Wiksena, Poparzeni Kawą Trzy, Macieja Skibę, Darię i Fabiańskiego, Krzysztofa Iwaneczko, Sargis i Jana Piwowarczyka. Oni będą walczyć o tytuł najlepszej premiery roku 2026. No, zbliża się ten czas, powoli 11:30 na zegarach, gdzie zaczniemy te specjalne programy z Opola. Ja już się nie mogę doczekać, mam nadzieję, że wy również.

0: Dobry piątkowy klimat za nią Dąbrowską w głośnikach Radia SK 2.20. Minut zostało nam do godziny 12. Ja czytam o 4 pirackich statkach, które znaleziono na dnie Morza Karaibskiego w pobliżu wyspy Bahama. A, ciekawe, czy znaleziono jakiś skarb w tych pirackich statkach. Jeśli nie, to zapraszamy, ale dopiero po sezonie nad Morze Bałtyckie. Polacy na pewno jakiś skarb na dnie Bałtyku po wakacjach zostawią.
1: SK2. Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie może nas tam zabraknąć.
4: Będziemy na miejscu z naszym festiwalowym studiem.
5: Porozmawiamy z gwiazdami.
6: I z fanami polskich piosenek.
7: Słuchaj już dziś i oglądaj na Instagramie SK2.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
12: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
13: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
15: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Uwaga, Konin, cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być od 6 do 7 czerwca. Konin, ulica Hyacyntowa, Konkolowa, za przychodnią. Cyrk na wodzie.
18: I po reklamie.

0: Kasia Sienkiewicz zawsze z bratem, a tu proszę, solowa kariera również stoi otworem. Były momenty, to nowy utwór właśnie Kasi Sienkiewicz. Na finał tej godziny do 12 się zbliżamy. Długi czerwcowy weekend trwa, więc warto także wiedzieć, gdzie uważać na drogach. A na A2 w Łódzkiem coś się wydarzyło. Więcej o tym już za chwilę w newsach. Nie odchodźcie za daleko.
1: Reklama.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo i technologia.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Stowarzyszenie Towarzystwo Upiększania Miasta Konina przygotowało pierwszy w tym roku spacer fotograficzny Detale Nowego Konina. Ten już 14 czerwca. Spacer fotograficzny poprowadzi Aleksandra Kopras. To fotografka i członkini stowarzyszenia, która opowie Wam o fotografowaniu architektury, pracy ze światłem oraz sposobach dostrzegania miejskich detali i kompozycji. Organizatorzy chcą zachęcić do uważniejszego przyglądania się przestrzeni, w której żyjecie na co dzień.
16: Jest 12, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Uwaga kierowcy, autostrada A2 pod Łodzią zablokowana w kierunku Poznania. To po zdarzeniu 3 samochodów między węzłami Stryków i Zgierz. Jedna osoba jest ranna, na miejscu pracują służby. Miała 3 promile i opiekowała się miesięcznym dzieckiem. To w Radomsku policję wezwali ratownicy medyczni.
17: Pomoc medyczną wezwała kobieta, skarżyła się na złe samopoczucie i problemy z oddychaniem. Ratownicy ustalili, że 31-letnia kobieta znajduje się pod znacznym wpływem alkoholu i sprawuje opiekę nad swoim miesięcznym dzieckiem.
16: Mówi Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku. Dziecko przekazano bliskim, a sprawą zajmie się sąd rodzinny. 31-latce grozi do 5 lat więzienia. Jutro Maja Chwalińska stanie do walki o zwycięstwo w finale Roland Garros. Jej rywalką będzie Rosjanka Mira Andrijewa. Jak ten mecz może wyglądać?
18: Uważam, że będzie to łatwiejszy mecz niż ten półfinałowy. Maja lepiej sobie radzi z zawodniczkami, które grają siłowo, które grają schematycznie.
16: Prognozuje wieloletni sędzia tenisa Wiesław Kozica. Początek finału w sobotę o godzinie 15.
0: Minuta po południu już w zasadzie, 12 wybiła, a my się delektujemy najlepszymi polskimi hitami. Mamy ustawione, ja już przypomnienie sobie w telefonie na za 10:15 ustawiłem, żeby nie przegapić, żeby nie zapomnieć, będziemy trzymać kciuki za Maję. No jakby to było zwycięstwo w tym finale, to napiszemy historię. Któryś raz już, nawet nie który.
14: Najlepsze polskie hity.
0: Nie wiem, czy kojarzycie tą popularną taką grafikę, która często pojawia się w memach, w internecie, gdzie są kultowi polscy sportowcy, którzy coś osiągnęli. Tam się pojawia Adam Małysz, Robert Lewandowski, Pudzianowski, jest Robert Kubica. Do tej grafiki trzeba tam dokleić Maję. Nie wiem, kto te grafiki robi. Ludzie, doklejcie tam Maję i wrzućcie w internety. Dawid Wajda, cześć ponownie.

0: Cortez w Radiu SK2 na festiwalu w Opolu występował kilka razy w 2016, w 2018 i w 2019 roku. Doskonale niektórzy to pamiętają, ci, którzy śledzą na bieżąco, rokrocznie festiwal w Opolu.
1: SK2 na 63. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
0: No, za godzinę to już będziemy połączeni i za godzinę w pełni program będzie prowadzony z naszego mobilnego studia Radia SK2, które znajduje się w pobliżu Filharmonii Opolskiej. Dzisiaj cała plejada gwiazd, mam nadzieję, pojawi się w naszym studiu, bo się przecież zapowiedzieli. Zapowiedział się Bednarek, zapowiedziała się Patrycja Markowska, zapowiedział się Andrzej Krzywy, Vixen się zapowiedział, że odwiedzi nas, także Doda się zapowiedziała i powinna w naszym mobilnym studiu w Opolu się pojawić. Mam nadzieję, że zależy, kto będzie przeprowadzał wywiad z Dodą, czy to będzie Rafał Adamczak, czy Łukasz Zduńczyk. Zapytają o to, o czym pisze dzisiaj prasa. Prasa pisze o Dodzie, że pierwszy milion zarobiła na dzwonkach na telefon. Doda podobno na początku swojej kariery właśnie tak też zarabiała. Ciekawy jestem, jakie to były dzwonki i myślę, że w ogóle dzisiaj by to nie przeszło, bo przecież wielu z nas na wyciszonym non-stop, chyba że po wibracjach da się Dodę poznać, no to może tak, to wtedy może tak. Za godzinę już w pełni z Opola, będzie gorąco, będzie dobrze, to już wam mogę powiedzieć, bo wiem, że chłopacy ciężko pracują nad tym, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Zapraszamy też was do naszego mobilnego studia. Przypominam, pod Filharmonią Opolską rozkładamy się i tam można nas spotkać.

0: Aha, to dla wszystkich, którzy mają zielone i sobie mogą jechać przez ulicę swojego miasta. Pozdrawiamy wszystkich za kierownicą. 28 minut po 12. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2 to oczywiście Pani Sanach. Za chwilę Hej z Edytą Bartosiewicz. Ja trafiłem na fajny nagłówek. Zaczynają koncert już od 3 nad ranem. Naukowcy wyjaśniają, dlaczego ptaki śpiewają o świcie. Wczesny śpiew, czy tam dalej, jest sygnałem dla samic i rywali. Samiczki chcą zwabić, a rywali odstraszyć, żeby zaznaczyć, że mają to swoje terytorium i one będą zabiegać o względy samic. No, tak właśnie jakby odganiają. U nas, jakby w naszym gatunku, u ludzi, jest troszeczkę inaczej. My jak śpiewamy o 3 nad ranem, to na znak, że wracamy, na zasadzie deszcze niespokojne, czy coś w tym stylu.
1: S.

0: Roland Garros, bez Igi Świątek, za to z Mają Chwalińską. I co byśmy bez tych Polek zrobili? Nic byśmy nie zrobili. Z utęsknieniem czekamy na jutrzejszy finał tego wielkiego turnieju we Francji. Trzymamy kciuki za Maję. Już wiemy, że awansowała z tego miejsca. Tam była setna, dalej za setką była. A teraz już awansuje do 20 najlepszych tenisistek na świecie. Niezależnie już tak naprawdę od wyniku jutrzejszego finałowego spotkania we French Open. W tej godzinie zagramy jeszcze Happy Set. Pojawi się także Krzysztof Krawczyk i już odliczamy też minuty do połączenia z naszą ekipą w Opolu.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: Polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18, 47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto.
13: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
12: To ja też chcę.
13: 24, 39.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: Zobaczcie, jak teraz artyści przemijają, muzyka po nich pozostanie. Na zawsze, ależ nam klimat w tym momencie zrobił Krzysztof Krawczyk na finał tej godziny. Do 13 się zbliżamy, zatem antenę przyjmuje Opole. Po 13 bądźcie z nami, specjalny program z festiwalu w Opolu. Rafał Adamczak przyjmuje stery. Ja dziękuję za dziś, Dawid Wajda. Do usłyszenia i cieszmy się, delektujmy się tym świętem polskiej muzyki, które przypada na ten weekend.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów. 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz. Jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 18,47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
17: To ja też chcę!
16: 24, 30.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
0: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ewakuacja po eksplozji drona morskiego w Rumunii. W związku ze zdarzeniem wprowadzono czerwony plan interwencyjny. Służby ewakuowały część wybrzeża w Konstancy nad Morzem Czarnym. Według władz nikt nie ucierpiał, ale w regionie trwa operacja poszukiwawcza, a lokalne media donoszą, że podczas akcji odnaleziono jeszcze 3 morskie bezzałogowce. Ceny paliw znów pójdą w górę. Od soboty do poniedziałku włącznie. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, a oleju napędowego 6 zł i 48 groszy. Względem dzisiejszych cen maksymalnych to wzrost o kolejno 6 i 8 groszy. Wodne tatuaże i wielka oceaniczna gra na żywo. To z okazji Dnia Oceanów. Będzie czekać na tych, którzy w sobotę odwiedzą gdyńskie akwarium.
20: Zagramy wielkoformatową oceaniczną grę Memo i zapełnimy bardzo dużą kolorowankę kolorami, z których wyłoni się ocean pełen morskich stworzeń.
0: Mówi Luisa Haas z MSC Polska, a atrakcje na Dzień Oceanów będą czekać także w łódzkim Orientarium i warszawskim Zoo.
1: To jest wielki dzień i to jest wielkie przeżycie, dlatego że SK2 właśnie w tym momencie rozpoczyna specjalny program na żywo, prosto z Filharmonii Opolskiej, w Opolu oczywiście. Opole nas wita dzisiaj deszczem, ale my będziemy się rozgrzewać, my będziemy się przygotować, wywołać na wszystkie atrakcje, które wieczorem, no i będziemy witać gości w naszym studiu. Mam nadzieję, że my i wy doskonale poczujecie atmosferę tego festiwalu. Rafał Adamczak, dzień dobry, witam serdecznie.

To jest nasz specjalny program, który dajemy z Filharmonii Opolskiej, jakże gościnnej. Ja sobie siedzę teraz w środku, no i co powiedzieć? No bo Opol upada, ale my jesteśmy pod dachem, skryci i nawet to wszystko przyjemnie i romantycznie, kiedy się w takim ciepełku siedzi i wygląda. Słuchajcie, Opole to oczywiście wielkie przeżycia artystyczne. Festiwal wystartował wczoraj koncertem debiuty i super jedynkami. No i były już pierwsze nagrody. Nagroda jury imienia Anny Jantar, czyli słynna Karolinka. Ta została przyznana Karolinie Harko. Drugie miejsce zajęła Maja Oleśków. Trzecie ex aequo zespół 21 gram i Martyna Baranowska. Doskonale nam znana, bo Martyna bardzo często i chętnie odwiedza nas w SC2, co nas bardzo cieszy. Nagroda publiczności trafiła do Maji Oleśków, a nagrodą specjalną Stowarzyszenia Artystów Wykonawców SAFP został doceniony zespół 21 gram. To jeżeli chodzi o artystów młodych, którzy dopiero będą dawać nam się poznawać tak naprawdę, ale też obok debiutantów w koncercie wystąpili doskonale nam znani i lubiani. Doda, Natalia Przybysz, Anna Maria Jope, Kamil Bednarek, Sławek Mujatowski, Natalia Schroeder, Antek i Kuba Sojka, no i laureaci ubiegłorocznej edycji Daniel Godson i Stasiek Kukulski. Też była piękna i wzruszająca chwila, to na samym otwarciu wczorajszego dnia, tego pierwszego dnia festiwalowego, oddano muzyczny hołd artystom, których już z nami nie ma. Stanisławie Celińskiej, Magdzie Umer, Michałowi Urbaniakowi i Stanisławowi Sojce. I naprawdę to była chwila, która wszystkich ścisnęła za gardło. Dziś przed nami drugi dzień festiwalu, na pewno dzisiaj koncert premier, na pewno później koncert hip-hopowy. Wydawałoby się, że hip-hop na festiwalu w Opolu to coś nowego, ale nic bardziej mylnego i proszę tak nie myśleć. O tym jeszcze na pewno wam dzisiaj poopowiadam. Jesteśmy na żywo w Opolu i gramy dla was prosto z festiwalu opolskiego.

To jest specjalny program prosto z Opola i muszę wam powiedzieć, jeszcze taka moja mała dygresja i przeżycie z wczoraj, kiedy miałem tę przyjemność usłyszeć na żywo ten sygnał festiwalu opolskiego grany na żywo przez orkiestrę. To naprawdę robi wrażenie. To są ciary, to brzmi pięknie na żywo, więc jeżeli kiedykolwiek będziecie mieć, drodzy państwo, ochotę i taką możliwość, to polecam, naprawdę właśnie kolekcjonujmy takie wspomnienia i takie przeżycia, bo od czego jest życie, prawda? Słuchajcie, no tak sobie patrzę na aurę opolską, cały czas deszczowa jest, pada, ale podobno ten deszcz wpisany jest w historię festiwalu. Mało tego, pierwsze festiwale odbywały się w amfiteatrze, który jeszcze nie miał dachu, niezadaszony, więc artyści śpiewali albo w pełnym słońcu, albo właśnie w ulewach i deszczu, który lał się na wszystko, łącznie z tym, że nawet lał się na instrumenty. Podobno jest taka prawda, i o tym mówią artyści, którzy wielokrotnie występowali na festiwalu, że jeśli podczas prób leje, a teraz właśnie w amfiteatrze odbywają się próby, no to wieczorem na sam koncert często wychodzi słońce i pojawia się naprawdę piękna pogoda. W ogóle Opole właśnie słynie z koncertów granych mimo kaprysznej pogody, więc gdyby ktoś się obawiał, czy ten koncert się odbędzie, oczywiście, że się odbędzie. My się deszczu nie boimy. Ale jeszcze teraz powrócę do koncertu hip-hopowego, bo to wam obiecałem. Dzisiaj taki się odbędzie. No i z tym hip-hopem na festiwalach opolskich wiąże się pewna historyjka. W 2001 roku wtedy organizowano po raz pierwszy koncert hip-hopowy i uwaga, bo wtedy pojawiły się obawy wśród części mieszkańców Opola, najazdu, tutaj cytat, chuliganów z całej Polski. Policja przygotowywała się podobno na najgorsze. Nie wiem, z czego to wynikało. Może z tego, że ten gatunek jeszcze w naszym kraju był nie do końca rozpoznany. Efekt był taki, że wykroczeń było mniej niż podczas zwykłego dnia w mieście, więc proszę bardzo, jak fajnie. Dzisiaj też możemy być zupełnie spokojni. Ja dzisiaj wieczorem przypomnę koncert premier i koncert hip-hopowy.

0: Tak, w Opolu cały czas pada, sytuację pogodową monitorujemy, ale proszę się nie przejmować, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania, wiadomo, a poza tym, jak mówiłem wcześniej, jak głosi legenda i praktyka też opolska, jeżeli w czasie prób pada, to potem jest pogoda całkiem, kiedy już jest oficjalna część koncertowa wieczorową porą. Ale jak w ogóle powstał festiwal w Opolu i skąd to wszystko się wzięło? Wcale tego festiwalu nie planowano, amfiteatr budowano jako miejsce koncertów i spotkań mieszkańców, dopiero dwaj radiowi dziennikarze, Jerzy Gregolunas i Mateusz Święcicki, wpadli na pomysł, żeby zorganizować takie ogólnopolskie święto polskiej piosenki. I bardzo szybko, zaledwie w ciągu kilku miesięcy udało się wszystko dopiąć i ogarnąć. No i w 1963 roku wystąpiło ponad 100 wykonawców i 15 koncertów się odbyło. Amfiteatr został oficjalnie otwarty dokładnie podczas właśnie tego pierwszego festiwalu. To było 19 czerwca 1963 roku. Jeżeli chodzi o organizację takiego festiwalu i tutaj mówimy o tych kilku miesiącach, to jest naprawdę zawrotne tempo. Wydaje się, że dzisiaj wręcz przy organizacji imprez nieosiągalne. Dzisiaj pewnie nawet wejściówki na takie imprezy się nieco dłużej drukuje. Poza tym też była taka fajna historia. Ewa Demarczyk odmówiła występu w czasie tego pierwszego festiwalu, bo instrument zostawiła w pociągu i ten pojechał, a to był instrument potrzebny do wykonania Czarnych Aniołów. To były dzwony zrobione z felg samochodowych i rur wodociągowych. Ostatecznie instrument jednak odnaleziono. Ten koncert doszedł do skutku, więc wszystko skończyło się happy endem. Wiele razy tak w Opolu bywało.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
3: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
4: Maj już się skończył, ale na naszej liście dopiero się rozkręca. Maj to nowy numer Michała Szpaka. Jeśli ten maj robi wam robotę na początku czerwca, to dajcie plusika na sk2.pl.
3: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
5: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
6: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
5: To dobre cechy charakteru.
6: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
7: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2+1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
14: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Skoczysz do Carrefoura?
16: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
18: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
19: Play.
21: I po reklamie.

0: Muzycznie Kaśka Sochacka i Szum w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, a to jest specjalny program, który gramy prosto z Opola, prosto z naszego specjalnego opolskiego studia, które przy Filharmonii Opolskiej. No i oczywiście przeżywamy to, co się w Opolu dzieje, a tutaj 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. Za chwilę będzie godzina 14.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: 18, 47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto.
11: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
11: 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona. 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to okazje gratis z kartą Moje Intermarché. Jak litrowy sok 100% pomarańcza Hortex, drugi gratis. I brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii miała być jedna doniczka.
18: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl. To się opłaca.
23: I po reklamie.
24: Co? Gdzie? Kiedy?
25: Miłośnicy dobrych europejskich filmów powinni wybrać się do kina Oscar, w którym w ramach spotkań kina Konesera będzie można zobaczyć włoską produkcję Takie jest życie. To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami poruszająca historia, która rozgrywa się na słonecznym wybrzeżu południowej Sardynii. Efisio Mulas, żyjący po swojemu pasterz, musi nagle stanąć do nierównej walki z bezkompromisowym deweloperem. Takie jest życie, 19 czerwca o godzinie 18 w kinie Café.
0: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dramat we Włocławku. 5-letnia dziewczynka wypadła z okna na 11. piętrze wieżowca. Trafiła do szpitala. Lekarze walczą o jej życie. Dziecko było pod opieką matki, która miała ponad promil alkoholu. 21-latka została zatrzymana. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury. Wschodnia ściana Polski w alertach burzowych IMGW. Wydano też ostrzeżenia drugiego stopnia. Pokryły znaczną część województwa podlaskiego i wschód warmińsko-mazurskiego. W prognozach burze i bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Alerty obowiązują do godziny 23. Trwa piękny sen Mai Chwalińskiej. Jutro zagra w finale Rolanda Garrosa. Jej atutem jest lewa ręka. Ocenia wieloletni sędzia tenisa Wiesław Kozica z Piotrkowa Trybunalskiego.
1: Zawsze praworęcznemu gra się gorzej z leworęcznym. Leworęcznych jest mniej. Dlatego ta przewaga jest dość spora.
0: A w finale French Open Polka zmierzy się z, dodajmy, praworęczną Rosjanką Mirą Andrzejewą, a początek w sobotę o 15.
2: Nadajemy na żywo specjalny program z Festiwalu Opolskiego. Jesteśmy w Filharmonii Opolskiej, to SK2, no i to jest oczywiście godzina, w której już spodziewamy się w naszym specjalnym festiwalowym studiu gości, więc za chwileczkę, mam nadzieję, wszystko stanie się jasne, ale najlepszych polskich hitów brakować nie będzie. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

0: Nasze studio festiwalowe, z którego nadajemy na żywo program Radia SK2, jest otwarte. Tutaj mogą przyjść słuchacze, ale tutaj też przychodzą goście i właśnie witamy pierwszą gościnię, wielką artystkę sceny polskiej. Doda jest z nami.
1: Cześć,
0: Doda.
1: Cześć, cześć.
0: Nie sama z asystentami. Jest Fox, drugi, wybacz, zapomniałem.
1: Fox i Wolfie.
0: Są oczywiście, no, proszę bardzo, zainteresowane mikrofonem, bardzo fajnie. Doda, otwierałaś Festiwal Opolski. Jakie to jest wrażenie dla artysty, kiedy nagle się zaczyna, idzie ten sygnał znany, kultowy, Opole, wiadomo, czujność i
1: duża
0: wychodzi.
1: Duża odpowiedzialność, też duży zaszczyt. Trochę więcej adrenaliny niż normalnie, ale też taka ciężka rola, bo dopiero co widzowie przyszli z domu, usiedli, jeszcze nie są rozgrzani, jeszcze nie są w tym trybie zabawy, a już trzeba ich podnieść, już trzeba ich tą energią naładować.
0: Rozpoczęłaś piosenką, swoją interpretacją piosenki Grażyny Łobaszewskiej Czas nas uczy pogody. To dla ciebie jakiś szczególny utwór, czy...
1: Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo ważny utwór dla wszystkich wrażliwych i inteligentnych ludzi, traktujący o bardzo ważnej kwestii życiowej, takiej, żebyśmy się nie zapiekali w tej swojej nienawiści czy żądzach zemsty, czy żalu, czy w ogóle nie traktowali smutnych i okrutnych rzeczy, które nam się przytrafiają jako coś, co ma z nami, nam towarzyszyć całe życie, bo właśnie ten czas jest najlepszym lekarstwem i pokazuje z perspektywy właśnie czasu czy dystansu, że nie jest to niczego warte.
0: Wczorajsze wydarzenie i wczorajszy koncert debiutów to też bardzo ważna twoja rola i twoja inicjatywa, bo po raz pierwszy zostały przyznane no nie tylko miejsce pierwsze i nagroda główna, ale też byłaś za tym, żeby nagrodzić trzecie, drugie i pierwsze miejsce. To ty to sobie tak wymyśliłaś? To twój pomysł?
1: Wymyśliłam tak sobie. Pochodzę z rodziny sportowców. Sama uprawiałam równolegle sport i zawód muzyka przez pierwsze lata, więc wiem, jak ważne jest bycie na podium. Nie tylko pierwsze miejsce, ale też istotne jest wskazanie tego, kto jest na drugim czy na trzecim. Byłam zdziwiona, że nigdy nikt nie wskazywał drugiego czy trzeciego miejsca, więc poprosiłam jury, żeby pozwolili mi zmienić te zasady i żeby właśnie opowiedzieć publicznie o srebrze i o brązie.
0: Czas w Opolu to dla ciebie czas bardzo zapracowany, bo jeszcze wystąpisz jutro na scenie w czasie koncertu Autobiografia jubileuszu Bogdana Olewicza. Czy możesz nam zdradzić, co zaśpiewasz? Czy chcesz, żeby to była niespodzianka?
1: Nie. Myślę, że zostawię to jako niespodziankę, ponieważ w pierwszym utworze powiedziałam na samym początku, jeszcze też zdradziłam swoją kreację. Tutaj będzie totalny szok.
0: A powiedz jeszcze, bo oprócz tego, że koncerty, że festiwal, ty do nas przyjeżdżasz z bardzo ważnego miejsca. Gdzie byłaś i w jakim celu co robiłaś?
1: Dzisiaj byłam w schronisku w Opolu. Schronisko, które już wcześniej, z którym wcześniej miałam do czynienia, bo też wysyłałam im budy w trakcie zimy i chciałam zobaczyć, jak się mają te budy, jak się mają zwierzęta, jak się w ogóle ma to schronisko. Powiem wam szczerze, że naprawdę, tak jak oglądałam mnóstwo takich miejsc przez ten czas, dawno nie widziałam tak świetnego schroniska. Od zaplecza lekarskiego, weterynarza, który jest tam 24h zatrudniony, świetnego zaplecza, jeżeli chodzi o nawet własny sprzęt do badania krwi na bieżąco, po ogrzewnicę w każdym boksie. Właśnie boksy mają normalne pomieszczenia, także psy nie muszą się ziębnąć w budach na zewnątrz, jeżeli jest zima. Naprawdę świetne warunki.
0: To pokrzepiające, co mówisz. A teraz powiedz, jeżeli chodzi o twoje plany, wiadomo, że fani czekają na twój koncert na Narodowym. Czy jeszcze w czasie oczekiwania czymś nas zaskoczysz? Czy wszystko będzie niespodzianką?
1: Ja myślę, że wszystko, co ja robię, jest niespodzianką. To świadczy o tym non-stop miliony komentarzy i reakcji, które powodują, że ludzie są w szoku. Niedaleko patrzeć mój ostatni występ u Maty gościnnie spowodował po prostu rewolucję w komentarzach większą niż moja żołądkowa rewolucja po zjedzeniu kapusty i mleka. No, ale lubię zadać kij w mrowisko, więc myślę, że robię to bezwiednie i nieświadomie. Coś, co dla mnie jest zupełną normą, dla kogoś jest szokiem.
0: I za to cię właśnie uwielbiamy. Bardzo serdecznie ci dziękuję za gościnę u nas i odwiedziny, że znalazłaś czas na to, żeby ze swoimi ulubieńcami do nas przyjść.
1: Serdecznie dziękuję, pozdrawiam was wszystkich serdecznie.
0: I widzimy się jutro, oczywiście będziemy cię podziwiać i oklaskiwać. Dziękuję pięknie.
1: Zapraszam.
0: Dziękuję. Naszym gościem była Doda. Serdecznie dziękujemy.

0: Polska 2 na 63. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
1: My jesteśmy cały czas oczywiście jeszcze w Filharmonii Opolskiej, jeszcze dopiero tak naprawdę się tutaj rozgościliśmy i tak naprawdę rozglądamy się, co tutaj jeszcze można zobaczyć, a przede wszystkim widzimy w tym momencie zapłakane Opole. Szanowni moi drodzy, ten deszcz przejdzie, tak tradycja opolska gwarantuje. Za chwileczkę oczywiście będziemy mieć kolejnego gościa, więc bardzo proszę, zostańcie z nami. Tutaj się dzieją rzeczy bardzo dynamiczne, więc proszę, bądźcie z nami. Za chwilkę powitamy kolejnego gościa i to będzie gospodarz miejsca, w którym my, SK2, na ten czas festiwalu opolskiego się rozgościliśmy. Gościliśmy.

0: Sytuacja jest bardzo dynamiczna w naszym studiu opolskim w Filharmonii Opolskiej, gdzie dzisiaj gościmy goście. I właściwie to teraz my jesteśmy gośćmi, jesteśmy u gospodarza. Z nami pan Jakub Chrenowicz, zastępca dyrektora Filharmonii Opolskiej, pierwszy dyrygent. Dzień dobry, panie Jakubie.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że kolejny rok z rzędu możemy tutaj u państwa gościć i nasze studio mamy tak fantastycznie zorganizowane i dzisiaj schowaliśmy się przed deszczem, ale troszeczkę chciałem z panem o Filharmonii porozmawiać, bo nie ukrywam, że wiele razy słyszałem też od naszych słuchaczy chociażby, że Filharmonia kojarzy mi się z takim miejscem, gdzie jest elegancko, gdzie jest cisza. Jak można by ten taki stereotyp trochę odczarować, żeby ludzi do Filharmonii przyciągnąć? Co byśmy im powiedzieli?
1: No oczywiście, że w Filharmonii nie rozbywa elegancko, kiedy gramy tego rodzaju wieczora, aczkolwiek też te pewne konwenanse się bardzo mocno rozluźniły w ciągu ostatnich lat i tak naprawdę do Filharmonii można przyjść i poczuć się kompletnie swobodnie i dać się zatopić muzyce, ale na przykład my gramy już jutro w pięknym, baśniowym zamku tu nieopodal, na zamku w Mosznej, w takim bajkowym, przepięknym otoczeniu, muzykę z filmów Walta Disneya podczas Święta Województwa. No i to właśnie Filharmonia kojarzona z taką wysoką muzyką, właśnie z Mozartem, z Beethovenem, którzy to także są zdecydowanie tak dla szerokiej publiczności, ale tu jednak wyjdziemy jeszcze szerzej i wykonamy muzykę z filmów rysunkowych, które wszystkie pokolenia znają i kochają.
0: Dokładnie. A proszę mi powiedzieć, czy rzeczywiście, jeżeli chodzi o taką muzykę, nowe technologie, media społecznościowe, AI, której się wszyscy boją, czy to niesie jakieś zagrożenie, czy tutaj jakoś, nie wiem, no pan, który pracuje też z muzyką, widzi, że może jest to jakaś szansa i może nie do końca zagrożenie, a można to jakoś wykorzystać i połączyć i przedstawić też słuchaczom Filharmonii.
1: Każde nowe pomysły, każde nowe wynalazki, każda nowa technologia jest narzędziem i uważam, że to zawsze jest szansa, że możemy robić wiele rzeczy szybciej, lepiej, sprawniej, że możemy do państwa docierać, możemy robić takie rzeczy, jak choćby zeszłoroczne koncerty, gdzie prezentowaliśmy obrazy holograficzne, gdzie dyrygent nawet, to ja byłem tym hologramem między innymi, nie wierzyłem do końca, że to się uda, ale się udawało i teraz też dzięki mediom społecznościowym, dzięki nowoczesnym kanałom komunikacji możemy do państwa docierać. Filharmonia będzie też nowocześniejsza, będziemy przechodzić remont, będziemy mieć znakomite imersyjne nagłośnienie i to będzie wszystko brzmiało dzięki nowoczesnej technologii, no
0: właśnie,
1: znacznie lepiej.
0: No właśnie chciałem też zapytać o te plany, o Filharmonii, plany też na wakacje, czy jakoś tutaj gości, którzy przyjadą do Opola, państwo zapraszacie na specjalne wydarzenia?
1: Oczywiście orkiestra w czasie wakacji, tych szkolnych czy uczelnianych, to są także wakacje dla zespołów artystycznych, tych dużych, ale będzie program w Opolu, będzie program, który Filharmonia Opolska będzie melomanom i słuchaczom i gościom i turystom i opolanom prezentować. Także zachęcamy do zapoznania się w czasie, kiedy nie koncertujemy z naszym nowym wydawnictwem, bo właśnie wypuściliśmy na dużej czarnej płycie przepiękne wydawnictwo z muzyką naszego patrona Józefa Elsnera, ale oczywiście poza tą płytą winylową można słuchać tej muzyki także we wszystkich popularnych serwisach streamingowych, więc zapraszamy w wakacje, żeby się z tą częścią naszej działalności zapoznać.
0: Poza tym, szanowni państwo, zapraszam ja już tutaj też w swoim imieniu, dlatego że to naprawdę jest fajny klimat. Można sobie wypić naprawdę przepyszną kawę, do tego słychać instrumenty, co chwilę jakieś próby. To jest klimat taki niepowtarzalny, klimat Filharmonii, chyba jedyny tylko w takim miejscu. Ja serdecznie panu dziękuję za to, że możemy tutaj gościć u państwa. Mam nadzieję, że za rok też możemy się wprosić, powiem nieelegancko.
1: Już się nie mogę doczekać, bardzo się cieszymy, że państwo są z nami.
0: Bardzo się cieszę. Naszym gościem studia opolskiego Eski 2 był pan Jakub Chrenowicz, zastępca dyrektora Filharmonii Opolskiej i pierwszy dyrygent. Serdecznie dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.

0: 63. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Przed chwilą muzycznie w Radiu SK2 Ania Wyszkoni, która wczoraj też prezentowała się przepięknie, przeenergetycznie na scenie Festiwalu Opolskiego. No to naprawdę zobaczenie tego koncertu na żywo to było ogromne przeżycie. Mam nadzieję, że Państwo mieliście dokładnie takie same wrażenia. My nadajemy na żywo nasz specjalny festiwalowy program prosto z Opola. Będą kolejni goście u nas jeszcze. Na pewno poruszymy kolejne sprawy dotyczące festiwalu. Pomówimy troszeczkę o wpadkach, o błędach, bo takie też się zdarzały, więc koniecznie bądźcie z nami.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Reklama. 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Uwaga, konin, cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być od 6 do 7 czerwca. Konin, ulica Hiacyntowa, Konkolowa, za przychodnią. Cyrk na wodzie.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: I po reklamie.

0: to Manam i Po to jesteś na świecie w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, a w Polsce 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. Wydarzenie, które przeżywa większość z nas, bo jednak kochamy polską muzykę i my o tym dobrze wiemy. Dlatego z wielką frajdą gramy ten specjalny program dla Was prosto z naszego specjalnego polskiego studia festiwalowego, które przy Filharmonii Opolskiej i do którego Was, słuchaczy, również zapraszamy, więc jeżeli jesteście na miejscu, to zawsze możecie przyjść do nas chociażby po to, żeby przybić piątkę, pogadać, cyknąć sobie wspólną foteczkę, a może nawet zagościć na naszej antenie, więc zachęcamy i zapraszamy, a już za chwilę godzina 15.
1: Reklama.
2: Ekstra, piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
1: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: W Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aquafor za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80, a teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
13: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
0: To jest drugi dzień Festiwalu Opolskiego i my jesteśmy z naszym specjalnym programem dla Was, kochani słuchacze. Nadajemy prosto z Filharmonii Opolskiej i za chwileczkę powiemy trochę o wpadkach, które wydarzyły się w historii Festiwalu Opolskiego, więc koniecznie bądźcie z nami. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK2 na 63. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
2: I to jest nasz specjalny program. Obiecałem, że powiemy trochę o wpadkach, które zdarzały się w czasie festiwali opolskich, a tych było troszkę. Ale zanim to jeszcze tylko jako ciekawostkę wam tutaj powiem, że w czasach PRL-u artyści przywozili do Opola walizki większe niż dzisiaj. A to dlatego, że nie, że mieli więcej strojów, ale dlatego, że z zagranicznych wyjazdów przywozili ubrania, których po prostu nie dało się kupić w Polsce, a wszystko w imię występu i show, jakie robili na scenie. I bardzo często te stroje też okazywały się problemem, na przykład w 1987 roku Majka Jeżowska podczas występu wbiła obcas w element własnego kostiumu. Przez fragment tego występu śpiewała praktycznie stojąc na jednej nodze. Ostatecznie rozerwała kostium, dokończyła

Występ pod publiczność podobno niczego nie zauważyła. Ta ciekawostka wypłynęła tylko dlatego, że oczywiście ludzie, którzy byli z tyłu sceny, o tym potem opowiedzieli. No bo o tym, że Maryla Rodowicz i Urszula Sipińska okładały się kapeluszami, to już mówią wszyscy, którzy wspominają Opole. Opole ma też, a właściwie organizatorzy na swoim koncie mają też wielką wpadkę, która zdarzyła się w 2008 roku. Wtedy ogłoszono zwyciężczynię koncertu premier. Była nią rzekomo Katarzyna Cerekwicka, ale kilka minut później okazało się, że podano błędny wynik i nagrodę dostał zespół ostatecznie Zakopower. To chyba taki najbardziej niezręczny moment w dziejach tego festiwalu. Jeszcze na pewno kilka ciekawostek i anegdot dotyczących tego, co się dzieje w Opolu, wam przytoczymy w czasie tego popołudnia i tego naszego specjalnego programu prosto na żywo nadawanego z Opola. Bądźcie z nami.

0: piosenki polskiej w Opolu.
1: To jest specjalny program Radia SK2, który nadajemy na żywo prosto właśnie z Opola. Nasze studio mieści się w Filharmonii Opolskiej. Natomiast, moi drodzy, Opole to jest naprawdę fajne miasto. To jest naprawdę ładne miasto, piękne miasto, które warto nanieść na mapę swoich wakacyjnych podróży. Tym bardziej, jeżeli być może jeszcze nigdy tutaj nie byliście i myślicie sobie, że Opole to tylko festiwal. No, nic bardziej mylnego. Z jednej strony rzeczywiście to miasto słynie głównie i kojarzymy głównie z muzyką, polską muzyką. Ale wyobraźcie sobie, że na przykład w Opolu są też inne rzeczy, które warto zobaczyć. Na przykład działają aż dwie zabytkowe windy typu paternoster, czyli takie, które są cały czas w ruchu i do których hyc wskakujemy i w odpowiednim momencie wyskakujemy. One nie mają drzwi. Takich wind w ogóle w Polsce zostało zaledwie kilka, ale w Opolu znajdziecie jedną z nich w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim przy ulicy Piastowskiej, drugą w Komendzie Wojewódzkiej Policji przy ulicy Korfantego 2. No, może takich przypadkowych odwiedzin w tym drugim miejscu, to ja wam wiadomo, nie polecam. Ale wyobraźcie sobie też, że przed wojną Opole nazywano było nie stolicą piosenki, a europejską stolicą cementu. To dlatego, że działało tutaj aż 9 cementowni. Poza tym słynna kawa zbożowa Inka, znana przez lata, była produkowana właśnie w Opolu. Gdybyście jednak chcieli to miasto skojarzyć i zwiedzać muzycznie, to dodam wam jako ciekawostkę, że dworzec Opole Główne słynie z wyjątkowej akustyki i jest uznawany za jeden z najładniejszych dworców w Polsce, więc można zacząć śpiewać od razu na dworcu, jak tutaj przyjedziecie. No i wiadomo, jeszcze wyjątkowe Muzeum Polskiej Piosenki, gdzie można samodzielnie nagrać własny przebój, więc no i sam amfiteatr też jest godny zobaczenia. Opole to też sport. Tutaj mamy takie ciekawostki historyczne, pierwsze razy, z których słynie Opole, bo pierwszego polskiego mistrza świata na żużlu, Jerzego Szczakiela, oraz jednego z pierwszych olimpijczyków, złotych medalistów związanych z regionem, Zbigniewa Guta. Poza tym, jeżeli chodzi o klub piłkarski Odra Opole, on się między innymi zapisał w historii tym, że w sezonie 84-85 Opolanie rozbili rywala, aż wygrywając, uwaga, 13-0. Takie wyniki nawet dzisiaj należą do absolutnej rzadkości i potwierdzają, że sami Opolanie, jak i Opole, rzeczywiście potrafi zaskoczyć, więc myślę, że rzeczywiście na wakacje to jest miejsce, które chyba warto odwiedzić.

0: 63. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Dzisiaj doskonale do tego, co się dzieje na ulicach Opola, pasuje ten wierszyk szkolny, że małe dzieci siedzą w domu, duże siedzą w szkole, a po ulicy chodzą same parasole. Na szczęście te parasole, które chodzą po ulicach opolskich, są kolorowe, czyli goście, którzy przyjechali na festiwal i mieszkańcy Opola chodzą, zwiedzają, być może jeszcze załatwiają swoje sprawy, żeby być oczywiście przygotowanym na to, co wieczorem. A wieczorem dzisiaj dwa koncerty nas czekają w ramach 63. Festiwalu Opolskiego. Będzie to koncert premier i tutaj zaprezentują się Kamil Bednarek, ale nie sam, bo z Andrzejem Krzywym i Patrycją Markowską. Oni przygotowali wspólną piosenkę. Mało tego, liczymy, że może uda im się wpaść do naszego SKO-dwójkowego studia i troszeczkę z nami porozmawiać. Mówię, liczymy na to, bo wiemy, jak sytuacja jest dynamiczna i jak wiele artyści w przygotowaniach do koncertu wieczornego mają jeszcze do zrobienia i do przygotowania. W tym koncercie wystąpią również w koncercie premier Michał Wiśniewski, Kubasz Majkowski, Vixen, Poparzenika Mątrzy, Maciek Skiba, Daria i Fabiański, będzie Krzysztof Iwaneczko, Sargis oraz Jan Piwowarczyk. Ze specjalnym udziałem pojawią się również, i tu uwaga, Justyna Steczkowska, Ania Iwanek i Katarzyna Żak. Ale to jeszcze nie koniec atrakcji festiwalowych, koncertowych, bo dzisiaj też hip-hop jeden po drugim. Tak nazywa się koncert, który wieczorową porą w Opolu. Tutaj pojawią się hip-hopowcy. Jeżeli ktoś zna i ceni ten gatunek, to na pewno wiele powiedzą mu takie ksywy jak Wienio, Don Guralesco, Fukaj, no wiadomo, nasza dobra znajoma Zalia. Będzie też Eldo Grammatic, Molesta Evenement. To tylko między innymi. Takie atrakcje muzyczne na 63. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej. Koniecznie bądźcie z nami.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
4: Gorąca polska 20 radia SK2.
5: Maj już się skończył, ale na naszej liście dopiero się rozkręca. Maj to nowy numer Michała Szpaka. Jeśli ten maj robi wam robotę na początku czerwca, to dajcie plusika na sk2.pl.
4: Gorąca polska 20.
5: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
4: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
9: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
10: Play 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga, Konin, cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być od 6 do 7 czerwca. Konin, ulica Hyacyntowa, Konkolowa, za przychodnią. Cyrk na wodzie.
15: I po reklamie.

0: Ależ to był hit. Hit taki, którego historia jest dziwna. No bo po tym, jak Peset i Auer wydali Dom nad wodą, to nic się nie zadziało. Dopiero po jakimś czasie, jak odpaliło, jak wypłyną na szerokie wody oceanu, jeżeli chodzi o polską muzykę, no to proszę bardzo. Od tej pory każdy z nas pewnie ma jakieś chociaż jedno miłe skojarzenie właśnie z Pezetem i Auerem i ich Domem nad wodą. Tak wam gramy w ST2 najlepsze polskie hity. Jesteśmy na festiwalu w Opolu i stąd dla was dzisiaj nadajemy, więc zachęcamy, zapraszamy, żebyście byli z nami i całe to wydarzenie przeżywali, no bo to jest święto polskiej muzyki.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Emilia Czerniejewska, a tym razem zapraszam Was na kolejny kobiecy wieczór film Moje Wspaniałe Życie oraz spotkanie z reżyserem Łukaszem Grzegorzkiem. Może i wspaniałe, ale czy na pewno moje? Z takim pytaniem mierzy się Joanna, bohaterka komedii obyczajowej Łukasza Grzegorzka. Film zobaczycie 11 czerwca w Kino Café, a po seansie rozmowa z reżyserem Łukaszem Grzegorzkiem. Tradycyjnie panie będą mogły zdobyć nagrody.
0: To jest specjalny program Radia SK2 na żywo z Opola, bo jesteśmy na festiwalu opolskim. Dzisiaj dzień drugi tego festiwalu, a i sytuacja się rozwija. Jesteśmy coraz bliżej pory wieczorowej koncertów, więc ja już nie jestem sam. Jest ze mną Łukasz Zduńczyk.
12: Witajcie, przeżywamy razem wielkie święto polskiej muzyki.
0: Rafał Adamczak.
12: Łukasz Zduńczyk.
0: Dzień dobry.
12: Zaglądajcie na Instagrama Radia SK2, bo tam możecie zobaczyć, jak to wygląda z naszej perspektywy.

0: 63. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Rafał, powiedz mi, jak to być mogło, że tyle gwiazd zaczynało swoją karierę właśnie tutaj w Opolu?
2: Nie wiem. Wszyscy lgną do tego Opola. Wszyscy chcą zaczynać od tego Opola. Marzą o tym Opolu już od takiego małego, jak tylko myślą sobie, że ja to pewnie bym chciała być piosenkarzem bądź piosenkarką.
1: Anita Lipnicka za nami w Radiu SK2. Ona też nieraz w Opolu występowała i solo, i z zespołem Various Monks. Ale wiele gwiazd faktycznie swoją karierę zaczynało tutaj na opolskiej scenie. Na przykład Justyna Steczkowska. Ona w 1994 roku wygrała szansę na sukces i dzięki temu dostała bilet do Opola i potem stała się gwiazdą. Podobnie było w przypadku Edyty

0: Górniak. Ona z kolei wygrała program Śpiewać każdy może i potem mogła też zaśpiewać w Opolu. I słuchaj, Daria Zawiałow, czyli współczesna wielka gwiazda, wygrała program Szansa na sukces i też dzięki temu pojechała do Opola. A co się po tym występie w Opolu wydarzyło, to już wszyscy wiemy. Każdy Darię Zawiałow zna.
1: Wiemy, że to jest ogromne przeżycie, występ na festiwalu w Opolu dla młodego artysty, to już w ogóle, ale nawet jak dzisiaj usłyszeliśmy w rozmowie z Dodą, dla artystów, którzy mają już wprawę sceniczną i praktykę sceniczną i obycie ze sceną, to wyjście przed opolską publiczność, udział w tym festiwalu i zaśpiewanie na nim, to jest cały czas przeżycie ogromne i cały czas podejrzewam delikatne ciarki, a może wcale nawet niedelikatne, jeżeli chodzi o festiwal opolski, to mimo tego, że festiwali w naszym kraju przybywa różnych, krótszych, dłuższych, naprawdę takich, które oferują słuchaczom wielką, że tak powiem, różnorodność muzyczną, to Festiwal Opolski łącznie z Sopockim Festiwalem są uznawane za te najważniejsze festiwale muzyczne w polskiej muzyce i polskiej piosence, a przez opolską publiczność i przez opolską scenę tegoż właśnie festiwalu przewinęły się tak naprawdę najbardziej znaczące nazwiska polskiej sceny.
0: A jak artysta powie, że wystąpił w Opolu, to już wiadomo, że jest dojrzałym artystą przez wielkie A.
1: Tak, to jest dokładnie, to jest taki dobry certyfikat.
0: A wy możecie zobaczyć, jak ten festiwal w Opolu wygląda. Słuchajcie Radia SK2, bo my dla was nadajemy ze Święta Polskiej Piosenki.

0: na 63. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Wiadomo, że kultowy jest tenże właśnie Festiwal Opolski. Wiadomo też, że odbywa się w absolutnie kultowym miejscu, czyli amfiteatrze. A jak się okazuje, ten amfiteatr zawdzięcza swoje istnienie wycieczce do Budapesztu.
2: Czyli warto na wakacje wyjeżdżać.
1: Warto, zdecydowanie. Warto podglądać, co inni mają i przenosić to na swój grunt. Karol Musioł, to legendarny prezydent Opola, zobaczył taki amfiteatr na Wyspie Świętej Małgorzaty w Budapeszcie właśnie i postanowił zbudować podobny u siebie w Opolu.
2: A jak już zdecydował, że będzie budowa,
1: to ktoś go musiał wybudować.
2: No właśnie. I mieszkańcy tak się rzucili, żeby ten amfiteatr powstał. Tak im ten pomysł się spodobał, słuchajcie, że już pierwszego dnia budowy 700 mieszkańców Opola przyszło na budowę i po prostu za darmo, jako wolontariusze, pomagali budować amfiteatr. I co ciekawe, przychodzili mieszkańcy, żołnierze, pracownicy różnych zakładów pracy i nawet uczniowie.
1: Podobno to była najbardziej chętna grupa do pracy. Myślę, że jakbyśmy dzisiaj powiedzieli uczniom wszystkich szkół, chodźcie wybudować amfiteatr, zostawcie matmę, to byśmy mieli amfiteatr w każdej miejscowości w Polsce. Więc może jest to pomysł godny rozważenia.
2: I w ogóle nie byłoby opóźnień w budowie.
1: Dzisiaj pada deszcz w Opolu i okazuje się, że rok po tym, jak festiwal wystartował, czyli w 1964, deszcz też lał z nieba i to lał prosto do instrumentów. Muzycy musieli dosłownie wylewać wodę tam, gdzie napadało. Publiczność oczywiście siedziała na miejscach, bo się świetnie bawiła, a prowadzący Jacek Fedorowicz żartował: zdaje mi się, że tam u państwa trochę popaduje.
2: U nas też troszkę popaduje, ale my się tym w ogóle nie przejmujemy. Ale Rafał, ja się jeszcze na chwilę cofnę, co było, zanim ten w ogóle amfiteatr się pojawił, bo to już wtedy było ważne miejsce, bo uwaga, opolski amfiteatr powstał na miejscu najstarszej słowiańskiej osady w Opolu.
1: Aha, no właśnie i to, ale to zrodziło pewne problemy, bo architekt musiał tak poprowadzić budowę, żeby nie uszkodzić tego, co jest pod ziemią. I tutaj efekt był taki, że przez lata kulisy amfiteatru miały dość nietypowy, nieregularny kształt właśnie dlatego, że omijały historyczne fundamenty. Więc, moi drodzy, tak to z historią Amfiteatru Opolskiego jest dokładnie. Amfiteatru, w którym dzisiaj odbywa się 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej i dzisiaj koncert premier, a później koncert hip-hopowy.

0: Szymon Wydra i Carpe Diem w Radiu SK2 za nami. Gramy wam najlepsze polskie hity z festiwalu w Opolu. I się, słuchajcie, okazuje, że Opole to nie jest tylko stolica polskiej piosenki, ale też miejsce narodzin legendy. Nie muzycznej, tylko piłkarskiej. Bo właśnie tutaj w Opolu urodził się jeden z najlepszych piłkarzy świata. Prawdziwa legenda. Ja tylko powiem, że zdobył Mistrzostwo Świata w 2014 roku w piłce nożnej. Dwa razy był wicemistrzem świata. Brązowy medal na Euro, srebrny medal na Euro, generalnie same sukcesy. A to Miroslav Klose. Niemiecki piłkarz.
1: A to ci.
0: A on się w Opolu właśnie tutaj urodził.
2: Ja jeszcze wrócę do samego festiwalu, do tego wydarzenia, które nas tutaj dzisiaj sprowadziło do Opola. Artyści, to takie oczywiście jeszcze wspominka lat, które i wydarzeń wcześniejszych i wcześniejszych festiwali. Artyści wspominają, że często największym problemem, wspominali, że często największym problemem nie była trema, która wydaje się, że paraliżuje artystów na scenie, szczególnie takiego festiwalu, ale schody. Schody, które prowadziły na scenę. Wielu wykonawców żartowało, że to była najdłuższa droga w ich życiu.
0: A że potem zadyszka i śpiewać nie mogli.
2: No dokładnie, ale słuchaj, wyobraź sobie, że nie dość, że się stresujesz, że masz wystąpić jeszcze i idziesz, idziesz, idziesz i masz wrażenie, że te schody ci odjeżdżają, końca nie widać. Ale jest jeszcze jedna ciekawostka, bo w czasach PRL-u bilety na festiwal były tak pożądane, że mieszkańcy, uwaga, potrafili, wiadomo, wtedy nie było internetu, sprzedaży internetowej, potrafili organizować rodzinne dyżury w kolejkach. Ja pamiętam kiedyś...
0: Jak na matę.
2: Trochę tak. Ja kiedyś pamiętam, jak byłem mały, to był właśnie PRL, stałem w takiej kolejce po cukier od 4 rano, tylko po to, żeby trzymać miejsce. Jak doszedłem do kasy, to pani powiedziała, dobrze, dobrze, chłopczyku, i tak mam je sprzedane podwójnie.
0: Teraz na szczęście festiwal w Opolu jest trochę lepiej dostępny, takich kolejek nie ma, a jeśli wy nie możecie być tutaj w Opolu, no to wiadomo, słuchajcie Radia SK2, bo z nami możecie poczuć klimat tego wielkiego święta polskiej muzyki.
2: Mało tego, że poczuć, to jeszcze wszystko możecie zobaczyć, jak się okazuje, takie czasy w radiu, a dokładnie na naszych social mediach, na Instagramie, polecamy, zaglądajcie, oglądajcie.
3: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce. Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska. Śliwka? Z Nałęczowa. Rogal? Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
3: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Superekspresie.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
7: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga, Konin, cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być od 6 do 7 czerwca. Konin, ulica Hyacyntowa, Konkolowa, za przychodnią. Cyrk na wodzie.
10: I po reklamie.

0: To jest hit wszechczasów, jeżeli chodzi o polską muzykę. Emigranci na falochronie są wśród was tacy, którzy mają takie wspomnienia z wojska. Nazwałbym tę sprawę po imieniu, związane z tym numerem, ale są też tacy, którzy mają zupełnie inne wspomnienia. Rafał Adamczak, ja już dziękuję za dzisiaj, jeżeli chodzi o ten specjalny program, który z wielką frajdą grałem dla was z naszego opolskiego studia. Teraz przekazuję stery Łukaszowi Zdończykowi, który odpowiednio się wami zaopiekuje w tym odpowiednim festiwalowym i opolskim klimacie. Łukasz też od godziny 18 będzie prezentował nowe, świeżutkie, opolskie, dzisiaj tak śmiało mogę je tak nazwać, notowanie gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2.
1: Reklama. Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Buł w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: I po reklamie.
7: Radio SK2 bawi się z wami na wielkim święcie polskiej muzyki. Jesteśmy na festiwalu w Opolu, gramy tutaj dla was najlepsze polskie hity i odwiedzają nas goście. I teraz kolejny gość, Maciek Skiba. Cześć Maciek.
8: Witam serdecznie.
7: Maćka Skibę znacie doskonale z wielkiego hitu Chcę Ciebie Częściej. Teraz Maciek przychodzi z nowością, z którą wystąpi dzisiaj na koncercie premier. Maciek debiutuje na festiwalu w Opolu. Jak tam emocje? Jest stres, czy bardziej taka ekscytacja, że to się wydarzy w końcu?
8: Właśnie jestem świeżo po próbie generalnej, także czuję stres, jak zawsze. Ale jest on połączony z dużym szczęściem, więc ten stres mi zniknie od razu po wejściu na scenie, także czuję się naprawdę dobrze.
7: A my za chwilę zagramy twój nowy numer. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
1: I tu się dzieje magia, słuchajcie. Spełniają się wszystkie opolskie przepowiednie, czyli jak rano i na próbach pada deszcz, to znaczy, że potem w czasie występu pogoda będzie dobra. Słuchajcie, od rana dzisiaj lało. Od rana lało i właśnie teraz przestaje i widać już tam rozpogadzające się niebo. Także to się wszystko potwierdza. A w naszym studiu gość, człowiek, który dzisiaj po raz pierwszy w swojej karierze wystąpi na festiwalu w Opolu. W plenerowym studiu Radia SK2 cały czas Maciek Skiba.
2: Witam serdecznie, to znowu ja.
1: Powiedz, jak tam na próbach było?
2: Fajnie, troszkę stresu przed, ale jak już postawię nogi na scenie, no to już wszystko odchodzi i go with the flow. Było fajnie, dobrze się słyszałem na próbie. Moja ekipa też zadowolona, także czekamy.
1: Czyli teraz już wszystko w twoim głosie, można powiedzieć.
2: Tak.
1: Powiedz mi, czy cała rodzina już czeka przed telewizorem? Jak to wygląda? Czy wszystkie babcie, ciocie już wiedzą, że dzisiaj Maćka w telewizji zobaczą?
2: Wydaje mi się, że tak, bo moja mama już pewnie wszystkim powiedziała, za co jej jestem bardzo wdzięczny. A propos mamy, taty, brata jednego i jednej siostry są właśnie w Opolu, będą dzisiaj ze mną na żywo. Reszta, czyli mój brat Łukasz i moja siostra Ewelina są przed telewizorami. Ale cieszę się, że połowa ekipy jest ze mną, także...
1: Zdradziłeś przed wejściem na antenę, że dla ciebie Opole ma szczególne znaczenie, bo jako mały chłopiec ten festiwal razem z rodziną oglądałeś.
2: Wydaje mi się, że chyba każdy z nas oglądał. Jak właśnie mieszkałem w rodzinnym mieście, to oglądało się Opole. I wiem, że moja babcia na pewno ogląda ła i ogląda dalej. Także nawet wiecie to, że moi rodzice mogą sobie przyjechać i zobaczyć to w ogóle na żywo, a tym bardziej zobaczyć mnie, czyli swojego synka.
1: Ale będzie duma.
2: To jest podwójne szczęście, no. Fajnie.
1: A powiedz, jakie to uczucie widzieć swoich idoli z dzieciństwa, którzy podają ci rękę i mówią cześć?
2: Ja trochę jeszcze tego nie przerobiłem w głowie, że ja sobie stoję na tych próbach i widzę tych wszystkich artystów i ja jestem i konkuruję teoretycznie z nimi, no bo to jest konkurs premier. No abstrakcja i spełnienie marzeń w sumie, bo ja tych wszystkich ludzi oglądałem, widziałem ich.
1: A teraz występujesz jak równy z równym.
2: Tak.
1: Dzisiaj na koncercie premier w Opolu kawałek Wołam. Dlaczego stwierdziłeś, że właśnie ten numer zgłaszasz do Opola?
2: Bo chcę ciebie częściej, miałem ochotę na coś takiego... Chciałem wyjść do ludzi z żywszą muzyką. W sensie, że to też jest ballada, też mówi o miłości, niestety tej nieudanej, tej trudniejszej. Ale z takim przysłowiowym jajem jest ta piosenka.
1: Słuchaj, to teraz robimy taką małą zapowiedź tego, co będzie wieczorem. Zapowiadaj swój numer,
2: no,
1: który
2: fajerwerki.
1: Dzisiaj wieczorem będzie na scenie w Opolu.
2: Fajerwerki. Moi drodzy, widzimy się już od 20:00 na scenie w Opolu. Koncert premier. Konkurs premier. Mam nadzieję, że będziecie. Będą fajerwerki, będą salta, będzie wszystko. A tak naprawdę będę tylko ja, mój zespół, głos i piosenka Wołam. Także zapraszam serdecznie.

0: Opolu.
1: To jest specjalny program ze Święta Polskiej Muzyki. SK2 nadaje teraz ze specjalnego studia w Filharmonii Opolskiej. Widzimy, że pogoda w Opolu coraz lepsza. Deszcz przestał padać, już widać fanów polskiej muzyki, którzy zmierzają w kierunku amfiteatru. Tam dzisiaj wieczorem koncert premier, na którym paręnaście lat temu wydarzył się wielki skandal. W 2008 roku, słuchajcie, doszło do chyba największej pomyłki w historii tego festiwalu, bo zespół Zakopower miał dostać statuetkę w koncercie premier, ale tej statuetki nie dostał, bo przez pomyłkę ta statuetka trafiła do Kasi Cerekwickiej, a jak się potem okazało, ktoś popełnił błąd i ta statuetka powinna trafić do zespołu Zakopower. Gdy Kasia Cerekwicka tę statuetkę oddała, zespół Zakopower stwierdził, że tę statuetkę podaruje Kasi Cerekwickiej. Było wielkie zawieszanie. Kasia Cerekwicka oczekiwała przeprosin. Jak to się skończyło? Nie wiem. Miejmy nadzieję, że dzisiaj problemów nie będzie. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda Święto Polskiej Muzyki od środka, jak to wygląda w Amfiteatrze Opolskim, to zaglądajcie na media społecznościowe Radia SK2, a my gramy dalej. Najlepsze polskie hity.

0: Dawid Podsiadło za nami, to jest specjalny program ze Święta Polskiej Muzyki, a dzisiaj na festiwalu w Opolu bardzo ważne wydarzenie. Legenda świętuje, Justyna Steczkowska świętuje 30 lat na scenie, będzie specjalny koncert z tej okazji, ale Patrycja Markowska też ma ważny moment w karierze, bo ona z kolei świętuje 25-lecie i pojawi się na opolskiej scenie z kawałkiem Fale, który nagrała wspólnie z Andrzejem Krzywym i Kamilem Bednarkiem. Na koncercie premier pojawi się też Vixen, który wpadnie do naszego mobilnego studia Radia SK2. Słuchajcie nas po godzinie 19.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Reklama.
3: Uwaga, Konin, cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być od 6 do 7 czerwca. Konin, ulica Hyacyntowa, Konkolowa, za przychodnią. Cyrk na wodzie.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: Sobel w Radiu SK2. My jesteśmy wszędzie tam, gdzie grają najlepsze polskie hity, dlatego dzisiaj nadajemy dla Was ze święta polskiej piosenki. SK2 jest na festiwalu w Opolu. Na tej imprezie dzisiaj wieczorem koncert premier, a Wy w SK2 koncert premier macie co tydzień w gorącej polskiej dwudziestce. Podrzucamy najlepsze polskie nowości, no i gramy 20 Waszych ulubionych polskich hitów. Nowe notowanie ze święta polskiej piosenki w Opolu już za chwilę.
1: Reklama.
2: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: I po reklamie.
8: Gorąca Polska. 20 Radia SK2. SK2.
0: I to jest jedyne takie notowanie w tym roku, słuchajcie, które nadajemy prosto ze święta polskiej muzyki. Jesteśmy na festiwalu w Opolu. Tam dzisiaj koncert premier, ale wy w Radiu SK2 koncert premier to macie co tydzień, bo my co tydzień podrzucamy wam najlepsze nowe polskie hity i odliczamy 20 waszych ulubionych polskich kawałków. Gorącą polską dwudziestkę otwiera artystka, która wczoraj otworzyła 63. Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, czyli Doda. Ona wczoraj wykonała klasyk Czas nas uczy pogody Grażyny Łobaszewskiej, a teraz zagra swój wielki hit. Pamiętnik na miejscu 20. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

I to jest wyjątkowa, gorąca Polska 20. Jesteśmy na festiwalu w Opolu. Nadajemy z naszego specjalnego studia na terenie Filharmonii Opolskiej. Za nami nowy hymn męskiego grania. I to jest, słuchajcie, pierwsza taka sytuacja od istnienia tego projektu, kiedy dostaliśmy aż dwa hymny męskiego grania. W składzie Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Zalia dzisiaj na festiwalu w Opolu wystąpi w duecie z Fukajem na koncercie Hip Hop Jedno Podwórko. A my teraz podrzucamy wam kolejną nowość, bo mimo tego, że jesteśmy na festiwalu, to oczywiście od nowości nie odpoczywamy. To Zuza Jabłońska, która nagrała kawałek z bardzo ważnym przesłaniem do kampanii Odfiltruj Rzeczywistość, która zwraca uwagę na problem psychiczny wśród młodzieży. Młodzi ludzie w dzisiejszych czasach bardzo dużo się porównują do innych, między innymi przez media społecznościowe. Wy nie porównujcie, ale oceniajcie Zuzę Jabłońską. Głosujcie na ten numer w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Już teraz gramy Zuza Jabłońska i Odfiltruj Rzeczywistość.

To jest Gorąca Polska 20. Odliczamy 20 waszych ulubionych polskich hitów prosto z Wielkiego Święta Polskiej Muzyki, ze Święta Polskiej Piosenki w Opolu. Na miejscu 17 Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Słuchajcie, Jeremi pojawił się na festiwalu piosenki w Opolu ponad 10 lat temu. Wtedy jako młody chłopak, idol nastolatek, rok 2015 wystąpił na koncercie debiutów i wtedy wykonał hit zespołu Skaldowie, Prześliczna Wiolonczelistka. I wtedy świat o nim usłyszał i Jeremi Sikorski dotarł tu, gdzie jest. W międzyczasie oczywiście miał też przerwę, ale teraz wrócił i znowu tworzy muzykę i tym razem dotarł do miejsca 17 Gorącej Polskiej 20. Oczko wyżej czeka bardzo wakacyjny hit od Bledki. Tańcz, już teraz w Radiu SK2.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: 63. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
1: I właśnie z tego festiwalu na żywo na antenie Radia SK2 gramy gorącą polską dwudziestkę. Za nami miejsce 15, tam Fukaj i Livka. Oboje są teraz na fali. Livka, przypomnę, występowała na trasie koncertowej Taco Hemingwaya, a Fukaj dzisiaj zaprezentuje się na opolskiej scenie. Zagra na festiwalu w Opolu na koncercie hip-hopowym. A przed nami kolejna nowość, Dawid Podsiadło i jego najnowszy hit. To może być hit tegorocznych wakacji, przy którym naprawdę się można rozluźnić. Niedługo Dawid Podsiadło rusza w stadionową trasę koncertową. Na jesieni będzie też płyta. Także dużo się będzie działo. I co ciekawe, Dawid Podsiadło, mimo że jest wielką gwiazdą, każdy go zna, to ani razu jeszcze nie występował na festiwalu polskiej piosenki w Opolu, także myślę, że pora to nadrobić. Gramy Dawid Podsiadło na błysk. Już teraz w Radiu SK2. Na ten numer możecie głosować w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Polskiej w Opolu.
1: I to jest gorąca polska dwudziestka, właśnie prosto z festiwalu w Opolu. Z nami Ania Karwan na miejscu 13. Ania też nieraz na festiwalu w Opolu występowała i w 2019 roku nawet zgarnęła nagrodę za swój wielki hit, z którego jest chyba najbardziej znana. Słucham cię w radiu co tydzień. W 2019 roku właśnie wtedy dostała nagrodę jury. To jest Radio SK2, prosto z festiwalu w Opolu. Nadajemy z naszego specjalnego studia w Filharmonii Opolskiej i w naszym studiu są też nasi słuchacze. Jest Marcel ze swoją mamą i siostrą. Bądźcie jak Marcel i też do nas wpadajcie. Słuchajcie, warto. Wiem, co było warto, tak jak Ania Karwan przed chwilą śpiewała. Warto wpadać do studia Radia SK2 w Filharmonii Opolskiej. Łatwo nas zobaczycie, bo mamy dla was gadżety. A jeżeli chcecie, jeżeli nie możecie być u nas, to polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK2. Tam pokazujemy wam od kulis, jak to wszystko wygląda.
0: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2. Reklama. Castorama.
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Uwaga, Konin. Cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być od 6 do 7 czerwca. Konin, ulica Hyacyntowa, Konkolowa, za przychodnią. Cyrk na wodzie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: I po reklamie.

Jak co tydzień odliczamy 20 waszych ulubionych polskich numerów, ale tym razem wyjątkowo robimy to ze święta polskiej piosenki. Za nami miejsce 11, tu Gibbs i Igo i u nas atmosfera jest co najmniej tak wakacyjna jak w tym numerze. Jesteśmy na terenie Filharmonii Opolskiej. Nad Opolem pojawia się słońce, przestał padać deszcz, pogoda coraz lepsza, pijemy sobie kawkę, atmosfera jest naprawdę całkiem dobra. Wpadajcie do naszego studia, czekają na was gadżety, no a w Radiu SK2 oczywiście czekają na was najlepsze polskie hity w gorącej polskiej 20. I teraz kolejna nowość, przed nami Sarsa, która nagrała taki trochę filozoficzny numer, bo śpiewa o kryzysie w związku, ale wierzy w to, że bratnie dusze w końcu się odnajdą i będą ze sobą. No to gramy ten numer premierowo na antenie Radia SK2, prosto z festiwalu w Opolu. Sarsa, czy będziemy się pamiętać?

0: Polskiej w Opolu.
1: Nie ma miejsca jak Opole. To jest dom polskiej muzyki i my dzisiaj jesteśmy w sercu tego całego zamieszania. Nadajemy gorącą polską dwudziestkę prosto z festiwalu w Opolu, na miejscu 9 Mrozu, który też na festiwalu w Opolu występował i w 2014 roku na koncercie premier, dzisiaj też jest koncert premier, zagrał jeden ze swoich największych hitów, czyli Nic do stracenia. Chyba to jest jego największy hit w karierze. Zostańcie z Eską 2, bo za chwilę gramy waszą ulubioną ósemkę tego tygodnia.
0: Gorąca polska dwudziestka radia. Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
0: I po reklamie.

0: dwa najlepsze polskie hity. Polskie hity. Gorąca polska dwudziestka.
1: Polska dwudziestka.
0: Radia SK2.
2: Z nami możecie poczuć klimat święta polskiej muzyki. To jest Radio SK2 i Gorąca Polska 20 na żywo z festiwalu w Opolu. Dzisiaj koncert premier i za chwilę w naszym plenerowym studiu pojawi się artysta, który dzisiaj wystąpi na koncercie premier. To Vixen, który przyjdzie do nas ze swoją nową piosenką. Znaczy, słuchajcie, ja mam nadzieję, że on przyjdzie, bo wiecie, jak to z artystami bywa. Może go jakaś tam próba zatrzymała czy coś. Miejmy nadzieję, że za chwilę Vixen do nas przyjdzie. Zobaczymy, jak to będzie. A teraz gramy miejsce ósme, to Bledka. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Zespół LOR nastawia się na deszcz w Opolu. Na szczęście deszcz już przeszedł i zaczyna się piękny festiwalowy wieczór. To jest Gorąca Polska 20 prosto z festiwalu w Opolu. Za nami miejsce 7, a teraz ponownie zaglądamy do propozycji. A tam jedna z gwiazd, która wczoraj pojawiła się na koncercie debiutów, to Ola Kendra, która co prawda nagrody nie zdobyła, ale naprawdę zaprezentowała się świetnie. Bój się Boga, dziewczyno. Już teraz prosto z propozycji do Gorącej Polskiej 20.

I już jesteśmy naprawdę bardzo blisko szczytu. To było miejsce piąte gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2, którą nadajemy na żywo z Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. A przed nami artysta, który myślę, że za jakąś godzinę wystąpi na opolskiej scenie. To Vixen, który wydał numer Stara Dusza. To kawałek, w którym wspomina stare czasy, wspomina dzieciństwo, klimat trochę jak na Dzikim Zachodzie. Prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Vixen i Stara Dusza już teraz w Radiu SK2.

Dawid Podsiadło ominął Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, ale można mu wybaczyć, bo on teraz ma sporo pracy na głowie, szykuje się do swojej stadionowej trasy koncertowej, a na jesieni wyda nową płytę. Ale na szczęście my na festiwalu w Opolu jesteśmy, to jest specjalne wydanie Gorącej Polskiej Dwudziestki właśnie ze stolicy Polskiej Piosenki. No i wchodzimy na podium tego wyjątkowego notowania. Czas na miejsce trzecie, to nowy hymn męskiego grania, nareszcie w składzie Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK2 na 63. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
2: I to już jest ścisłe podium gorącej polskiej dwudziestki. To jest specjalne notowanie prosto z Opola, prosto z Festiwalu Polskiej Piosenki. Na miejscu trzecim męskie granie. Ja wam zdradzę, że jakiś czas temu gdzieś w oddali było słychać głos Zali, która śpiewa przecież w męskim graniu. Zalia wystąpi na festiwalu w Opolu. Dzisiaj zagra na koncercie hip-hop jedno podwórko w duecie z Fukajem. A my wchodzimy piętro wyżej. Czas na miejsce drugie. Tam czeka Wiktor Waligura i jego Cztery pory roku.

Jaki to piękny czas. Wiktor Waligura prawdopodobnie śpiewa o tym, co się właśnie teraz dzieje w Opolu. To jest Święto Polskiej Piosenki, to jest 63. festiwal w Opolu, a my jako Radio SK2 jesteśmy tutaj razem z wami i przekazujemy wam te emocje. Polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK2, bo tam możecie zobaczyć, jak ten Festiwal Polskiej Piosenki wygląda od kulis, ale ja już nie będę przedłużał, bo teraz czas na miejsce pierwsze tego wyjątkowego, jedynego w roku notowania gorącej polskiej dwudziestki właśnie na żywo z Opola. Ja myślę, że ci panowie podbiliby Opole, gdyby tylko tam grali dzisiaj. Niestety nie grają, mają prawdopodobnie wolne, ale wolny długi weekend też się przyda, prawda? To Kuba i Kuba, ich bardzo wakacyjny hit Stygnie Lato. To miejsce pierwsze gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2 prosto z Opola.

0: i sezon letni uważam za rozpoczęty. Oni dają znak. Kuba i Kuba w Radiu SK2 to wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Wskoczyli na szczyt dzięki waszym głosom na sk2.pl i to jest wyjątkowy numer jeden gorącej polskiej dwudziestki, bo to wyjątkowe notowanie. Prosto z Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK2. Tam znajdziecie wywiady z gwiazdami. Była u nas Doda, która przyniosła dwa swoje słodkie pieski. I słuchajcie, znaleźliśmy chyba nową Roxy Węgiel. Polecam wam obserwować SK2 na Instagramie, a nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki już nie z Opola, jak zawsze w każdy piątek po godzinie 18.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
1: Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.

Szona w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity i jesteśmy w sercu polskiej muzyki. Nadajemy dla Was z Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Polecam Wam zajrzeć na Instagrama Radia SK2, bo tam pokazujemy to święto polskiej muzy od środka i są też wywiady z gwiazdami. A już teraz jeden z hitów lat 90. Gabriel Fleszar w Radiu SK2.

0: Kaśka Sochacka w Radiu SK2. Ona też ma na koncie występ na festiwalu w Opolu. Prawie 10 lat temu, w 2017 roku, wystąpiła na koncercie debiuty. SK2 też jest w Opolu. Nadajemy dzisiaj dla Was z Festiwalu Polskiej Piosenki, z naszego plenerowego studia pod Filharmonią Opolską. Polecam obserwować nasze media społecznościowe, ale u nas najlepsze polskie hity nie są raz w roku, tylko 7 dni w tygodniu. I za chwilę gramy dalej po krótkiej przerwie klasyk. Czesław Niemen i Sen o Warszawie.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: Polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Uwaga, Konin, cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być od 6 do 7 czerwca. Konin, ulica Hyacyntowa, Konkolowa, za przychodnią. Cyrk na wodzie.
1: I po reklamie.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Uwaga, Konin, cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być od 6 do 7 czerwca. Konin, ulica Hyacyntowa, Konkolowa, za przychodnią. Cyrk na wodzie.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Uwaga, Konin, cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być od 6 do 7 czerwca. Konin, ulica Hyacyntowa, Konkolowa, za przychodnią. Cyrk na wodzie.
0: I po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.